Wachi nachi oyo. Machi wachi nachi adayali. Ve besabete jinima baditagadobo. Podoko tombia to waboroko. Toro sato waboroko anung. Amarakunem. Saku mamato. Satu kaka. Toro waboroko. Asutu wasamera. Sigwaro. To waboroko. Asutu satu kaka. Maro. Isaniwe. Wabo wayo. Hololo. Sulinama. Mung. Hamete sika. Waman. Kang halong tajimang. Sang. Anyi waman. Saniwe. Saniwe. Saniwe.